mama kuleleni muhabe yegebiri mavegelege maja kudivande vela munaruwani namwari imwe norwa aletu amusa mwari mwatumeleke maja kudivande.